演出。

Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja tak po prostu na dwie piosenki sobie tutaj weszłam. I chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy. Chcę pozdrowić całą naszą ekipę radia, nasze szefostwo, naszą Gabi i Darka. Kochani, tak, jestem tutaj i właśnie chciałabym gorąco też zaprosić na dzisiejsze audycje. O godzinie 16 do godziny 18 gra nasz prezenter Johan, mój kolega redakcyjny, gorąco zapraszam. To za niecałą już godzinkę. Od godziny 18 do godziny 20 zagra dla nas nasza prezenterka, wasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Agnieszka. Też gorąco zapraszam na jej audycję, a jak zawsze w środę o godzinie 20 na wieczorną audycję zaprasza nasza Gabi Chorzowianka. Będą to niemieckie szlagiery, a później o godzinie 22 śpiewki z naszego placu. I tą audycję też poprowadzi nasza Gabi. Gorąco zapraszam na tę audycję. A ja, kochani, po tej piosence i jeszcze potem jedną piosenkę dam do wszystkich słuchaczy i zmykam. I zapraszam na jutro na godzinę 20. Kochani, do usłyszenia.

Witam, witam moi kochani słuchacze i przepraszam, od razu za taki nawet nie mały, bo nie poślizg, nie spóźnienie, jak to gadałem, 15 minut to jest takie studenckie, nie każdemu się może trafić, no ale widzicie, już hned, już można powiedzieć, że jest pół piąte, no ale awario miałech. A jak to gadają, jak się coś wali, to się wali wszystko. No ale jak to gadają, winni się tłumaczą. Miałem powody po prostu, że no spóźniłem się do domu, kochani moi drodzy, spóźnił, że się do domu, no i że dopiero teraz wszystko uruchomił. Wyobraźcie się, że jeszcze komputer chciał mi się teraz akurat aktualizować, a jak komputer się aktualizuje, czym nowszy system, tym gorsze te aktualizacje są. No. Dobra, patrzymy na ta kartka z kalendarza. Mamy środa 8 lipca 2026 roku. Nie może być inaczej, od samego rana. Mnie sam za oknem klara świeci dziś od samego rana. No nie, aż żol, aż dupa ścisko, żeby nie iść na ogródek. No ale jak tu iść na ogródek, jak jest robota, jak trzeba iść do białego, no i takie inne jeszcze rzeczy. Lista oczywiście moja ślubna mi napisała, co mam zrobić, no to no, a jak ja by tego nie zrobił, to zaś by była haja, nie? Wiecie jak to jest, no to, a wiecie, a ja tam wola ten, nie? Wola wszystko zrobić, no. Dobra, godom 108 lipca, 189 dzień roku, do końca ich zostało, już idzie z górki, nie? Z górki idzie, bo zostało ich 176 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Jan, Odeta, Peter, Prokop, Eugeniusz, ja, Ginter, Gintry, wszystkie Gintry mają dziś też imieniny. Ela, Elżbieta, Elizabeth, jak kto woli, Edgar, Adolf, Adolfa, Adrian i wiele innym. Wszystkim solenizantom życzę wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, no i oczywiście dużo zdrówka, nie? No a choróbkom oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Kochani, co mogę powiedzieć? Klara umie sam na Oberszlize, na tym Górnym Śląsku. Bardzo fajnie dzisiaj jest przygrzywo. Już chyba jest koniec tej złej aury, tych zimniejszych trochę dni. Także jutro trzeba będzie ciść na ogródek, no bo trochę zaś się tam nazbierało do roboty. No dobra, ale nie brałeś na razie fulow plitów i no trzeba trochę nadgonić z muzyką, nie? Bo że jest trochę w tyle. Zaś oczywiście będę musiał wybierać, co odciepnąć na następną audycję. Także jadę, kochani, z tym koksem, bawimy się do godziny 18:00.

No kochani, jestem Nazot. Sam już mam pierwszy wpis i bardzo witam gorąco Georga z Keln, jak w to woli, z Kolonii. A Georg sam trochę naszkryflał zaraz to poczytam, a jo ino powiem, że no bo Georg sam też wspominał o tym, że jak się wali, to się wali, że nieszczęścia chodzą parami. No ja tak to jest. Nie dość, że się spóźnił, bo musiał lecieć do Białego, no, czyli do lekarza, bo zech się zagapił, bo skleroza, wiecie, w tym wieku to już człowiek tak po leku ma skleroza. No, patrza, chce się wziąć tabletki i opatrza nie mu, a to ważne tabletki na ciśnienie, nie można ich przerywać, no to trzeba iść do Białego, nie? No i tak na wartko, że kto musiał ten, a tam jak na złość. Dzisiaj długo trzeba było czekać. No. Przyłaza miążech odpalonego kumpa już prędzej, ale wiadomo, jak się nic nie robi, on się zaś w stan uśpienia. Jeszcze na dodatek aktualizacja. Takie kable mi wyskoczyły na karkolu. Dejcie pokój, dobra. No ale czy to musiał to wszystko powyłączać, bo bych inaczej sam nie zagrał. No bo tak, no ale... No. Georg Tys to sam wszystko wam wyjaśni, jak to poczytam. A tak sam nasz wierny słuchacz z Keln pisze. Johan, witam cię serdecznie. Dobrze, żeś dotarł do radia. Ja, Johan, jademy z tym koksem. No oczywiście, no musimy jechać z tym koksem, tym bardziej słoneczko fajnie świeci u mnie za oknem. Jutro idę trochę popracować na działko, no ja coraz lepiej człowiek się czuje, to musi trochę mieć ruchu, no bo wiecie, trzeba się ruszać, żeby jakoś to funkcjonowało wszystko, no i jademy z tym koksem, pisze, a ta aktualizacja to ani mi nie godej, zawsze przychodzi w nieodpowiednim momencie, no ja Georg, zawsze tak jest, a tak w ogóle jak się wali, to się wali. Rzadko jakieś nieszczęście przychodzi samo, nieszczęścia chodzą parami, no tak pisze Georg, nie? I recht, bo tak to jest, richtig, że nieszczęścia przeważnie chodzą parami. Fajnie, żeś to powiedział, że czasami trzeba iść do Białego. Myślę, że nie wszyscy zrozumieli. Ja wiem, o co chodzi. Miłego grania, Johan, trzymaj się dalej. Pozdrowienia dla wszystkich przy głośnikach. Georg z Keln. No Georg, dziękuję bardzo, że masz ten radiok zaszaltrowany, żeś sam jest z nami, że słuchasz mojej audycji, cierpliwieś doczekał, no i do ciebie zaraz poleci pieśniczka.

No, kochani, jestem Nazot. Przepraszam bardzo, ale powiem wam tak. No, dzisiaj to jeszcze z jakimś ciężkim bólem i wielkimi nerwami jakoś dogrum, ale powiem wam, muszę doprowadzić mój komputer. Mój komputer muszę doprowadzić do porządku, no, do porządku, widzicie, nawet nie wiem, nie umiem się wysłowić z nerwów. Nie, no co, 2 miesiące mi się nie aktualizował wczoraj, że sum się nie umiem z nim poradzić, wezwał fachowca, pół godziny, a teraz wszystko chce się naraz aktualizować. No to niestety, no ale w takich, tak to nie idzie grać, albo się muszę kupić drugie jeszcze, znaczy trzeci, bo dwa mam, ale tamten to już jest blank stary, do niczego się nie nadawał, tam ino mogę konsolka mieć otwartą. Dobra, przepraszam, bo sam już na konsolce właśnie jest Zynek.

Kukum na ta konsolka, na ta kasla z pozdrowieniami i czytam to, co nasz kryflał sam Zynek. O kula, a jo już pół komputera rozebrał, kable za biurka na wszystkie, z kable za biurkiem mu wszystkie powyciągane, bo tylko muzyka, a Johana nie słychać. No i patrz, nie godaj, żeś zaś sprawdzał wszystko, bo zaś mnie nie było słychać. No tak to Georg powiedział, nieszczęścia chodzą parami, nie? To w ogóle będzie szczęście, jak to w całości już dogrom do końca, do tej szósty po południu. No a Dzynek dalej pisze, no i dobrze, żeś się odezwał, czyli u mnie wszystko było dobrze. No widzisz, a tyś tak na wyciągał i niepotrzebnie. No to prezenterze, proszę piosenkę mi zagrać Faja. Faja za kara. Kara musi być. No nie wiem, czy to chodzi o formację nieżywych schabów. Powiem ci, że ja sam nic nie umiał szukać, nic, bo wszystko mi się zawiesiło, musiał wszystko zresetować, także dopiero teraz postaram się znaleźć, jeżeli chodzi o ta Faja. Zobaczymy, co będzie. A na razie Metrum i Cukiernik, a potem nasze bajtle. No to jademy z tym koksem, bawimy się, a Zynek, ty cierpliwie czekaj.

0: Radio Larmo, gra 24 godziny na dobę. Legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, który pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
3: Polska stacja.
1: Radio Larmo.
4: Polska stacja.
2: Stacja.
3: Radio Larmo.

No, kochani, powiem wam tak, że sam jeszcze widzę dwa wpisy, nie wiem, czy jeszcze się jakieś pokorzą, ale jo tak za 10 minut ta kastla zawierą. Powiem wam tak, kochani moi, jo się sam boję w ogóle coś kopać, szukać w tym klamorze mojem, bo każde, co ja sam otworza, to spowolnią mi tego kompa. Wiecie, jak to jest, nie? Czym więcej coś pod... A on po prostu chodzi na pół gwizdka. To nie jest zła maszyna, ale chodzi na pół gwizdka z tego powodu, że on się dwa miesiące nie aktualizował. Także musicie mi dzisiaj, kochani, wybaczyć. Do końca tydnia postaram się uzdrowić ta moja maszyneria, ta moja betoniara, także na drugi tydzień powinno być już wszystko dobrze, tak jak ja to powiedział, no przedwidni się tłumaczą, nie będę się tłumaczył, ale musicie mi wyboczyć, co udo się, to się udo, po prostu, żeby to jakoś dzisiaj dograć, muszę po prostu te wszystkie aktualizacje dać temu, niech to leci, niech to się wszystko uzupełni, bo wiecie, jak to jest, nie, naprawdę, dwa miesiące był bez aktualizacji. No a jo roztomajte rzeczy robię na komputerze, jo muszę go mieć zabezpieczony dobrze, to nie może być od niej, no grum na radyjku, bo

proszę. No dobra, Hubert, postaram się, jak mi się uda. Wleś, wiemkaj to mum, już nie będę żadnymi wyszukiwarkami kopał, szukał, bo to ino pogarszo. Miele sam to wszystko, że szkoda godać. Drugi wpis od Georga Skel. Johan, nie nerwuj się, zaś przyjdą dobre czasy. Ważne, że znowu jesteś z nami. Są gorsze rzeczy, no ja, moja cera zawsze godo, tato, są gorsze rzeczy jak głód w Afryce, nie, albo takie inksze rzeczy niż te problemy techniczne. Dzięki, Johan, za tą twoją szczerość, trzymaj się dalej, życzę tobie fajnego wieczoru, a jutro dużo zadowolenia na tej twojej działce. Dziękuję bardzo, Georg, dziękuję, Hubert, teraz zaraz dowoz pioseneczki, postaram się zagrać te przeboje właśnie z tamtych czasów naszych, jak my się bawili, nie, na dyskotekach albo jakichś dancingach. No, a ja przy okazji jeszcze chciał bardzo gorąco pozdrowić wszystkich tam, co mają ten nasz radiok zaszaltrowany w Poznaniu. Pozdrawiam bardzo gorąco, no, postaramy się w tym roku tam zawitać, odwiedzić was, jak to my też go domy będziecie mieli od nos bezuch. No a na razie Kalimeros, ta pieśniczka dopiero drugi raz puszczą sam na radioki. Kalimeros, potem Amigos, a potem zaś polecemy po śląsku, a jak uda mi się dokopać do tych muzycznych zachciewajek od Huberta, już nie będę patrzył, co chciałbym zaś puścić, jakieś naprawdę szlagery, ale co pierwsze znajda, to wciepna Hubert, myślę, że się nie obrazisz. No i jak ja to godom, jademy z tym koksem do godziny 18.

żeby wszystko było jasne, bo nie wiem, czy jeszcze by miał okazję sam coś powiedzieć, bo jak zaś by sam wszystko pieronszczeli, chochli jakiś wylezie, kota muszę sam wygonić, bo pieron ino śpi i nic nie robi, leni się i miauczy mi o żarcie. Tak to już z nim jest, no ale no co mogę zrobić, a chochliki sam łazą, kable przegryzają, tak kuny, nie wtórzym, kuny w aucie, nie, mają niespodzianki. Dobra, żeby wszystko było jasne, Johan wam dzisiaj przygrywał z lekkim opóźnieniem od 16.30 do 18.00. Jakby ktoś nie wiedział, to jest Johan z Gryfny Śląskich Piekor. Od godziny 18.00 sam powie mi stop, popie stop, dej pokój, nie omieś to, nie chytaj się tego, powie mi to oczywiście Agnieszka, nie? Powie, nie chytaj się tego, dej mnie sam, ja ci pokorzę, jak się prowadzi audycję, jak się gro. No a ja grzecznie powiem pod kula ogon, powiem, dobra, Agnes, dobra, wiesz co, właściwie grej, bo mnie coś to nie wyłazi. Także Agnieszka zaproszona na ta audycja od godziny 18 do 20, no a od godziny 20 na swoje dwa bloki audycji zaproszą nie w to inne jak nasza szefowo kierowniczka zamieszaniu Gabi Chorzowianka, od 20 na niemieckie szlagiery, no a o 22 na piosenki z naszego placu.

No, kochani, jakoś to tam chyba po leku mi sam zaczyno klapować, sztymować, jak w to woli, albo wszystko się klaruje. No, udało mi się pokopać sam trochę po tym moim kąpie. No i już teraz mogę powiedzieć, że zaraz cofnęmy się lata 70., 80., bo nie chciało mi się kopać więcej, bo się boję, że tak nakopia, że będzie z tego, wiecie co, nie? wielko K-U-P-A. No to, a tego by my nie chcieli, bo powiem wam tak, Agnieszka już sam się zameldowała, powiedziała: synek, kończ, nie rób, oszczędź wstydu, albo jak to się godo. No ale i opowiedział: nie, dziocha, jeszcze mam 15, niecałe 15 minut, muszę się jakoś zrehabilitować. Także już teraz na życzenie Huberta, Bee Gees, potem Abba, no a ja jeszcze pokopia, posznupia sam, może coś jeszcze wykopia, byle nie koza z nosa, nie? No dobra, jademy z tym koksem, kochani, bawimy się, jeszcze mamy pora minut, a potem także powiedział: zaproszą na Agnieszka, na audycję od Agnieszki, na Agnieszka, kurna. Agnieszka, nie gniewaj się, że tak zapowiedział, że potem wszyscy idą na Agnieszka. Kurnia, ale byś dziocha chyba tego nie szczymała. Pierronie, co jogodą. Dobra, jademy z tym koksem, bawimy się, jeszcze trochę czasu zostało, a potem się będziemy bawić na audycji od Agnieszki. A jo na ogródek, bo muszę ogórki podlać, bo mi zwiedną, bo dziś, a jo mu, wiecie, w domku pod folią, no to tam hica jak pierun. A nie chciałbym, żeby, bo wiecie, najgorsze to jest to, jak jest ogórek zwiędnięty.

No, moi drodzy, kochani słuchacze, jak i o to zawsze godą, czas w miejscu nie stoi, nie? Każdy by może tak chciał. Ja też by chciał mieć na przykład 22 lata, nie? No, nawet bych powiedział, że chciałbym się wrócić do wojska za czasów komuny, żech był, ale wtedy żech miał od 19 do 21. No ale no niestety czas w miejscu nie stoi, ani się nie cofie do zadku. A teraz mam, wiecie co mi moja ostatnio powiedziała? Moja mi powiedziała, że jest hop przed 70. Normalnie, że się musiał zbulwersował, się znerwował, zestresował. Bo ja tyle, co dopiero skończył 60, a ona mi powiedziała, że jest hop przed 70. Jeronie, no takie rzeczy to się nie robi. No dobra, ale mniejsza z tym, byda to zaś ten temat pociskał na innych moich audycjach, ale to już nie w tym tydniu, kochani, bo w tym tydniu biera się za tego mojego klamora, muszę go zaktualizować, przywrócić do jakiego, jako takiego obiegu. No a ja wam bardzo dzisiaj dziękuję już za ta moja felerno audycja, nie gniewajcie się, co złego to nie ja, to ten pierun sam klamor mój, chyba by da go musiał, znaczy nie, będzie jako drugorzędny ten fachman, co sam był i mi sam to ten, bo ja nie poradził to naprawić, on mi to pół godziny 200 zeta nie moje, mniejsza z tym, ale zrobił, nie? No, trzeba było się uczyć, nie? Trzeba było się uczyć na informatyka, to bych nie wołał, kurczę, fachmanów. Dobra, kochani, dziękuję bardzo, bo mi się zaraz podkład skończy. Dziękuję wam bardzo, żeście byli mimo tych przeszkód. Kota zaraz sam wygonia, niech sam goni tych chochlików, te myszy, co sam te kable przegryzają, albo nie wiem co. A ja wam powiem, bawcie się dobrze na audycji od Agnieszki, od Gabi Chorzowianki. Życzę wam fajnego jeszcze wieczoru, fajnego weekendu i do następnego zaś. Pa, kochani, trzymajcie się, kusiole do wozlecom z piekor tych gryfnych śląskich piekor. Pa!

A ja jeszcze ino powiem, Zynek, faja będzie następnym razem, na drugi tydzień. Czaj, pa... Dobra, już nic nie godów, pakowanie.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo. Gra 24. Na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w ten środowy popołudniowy czas. Mam nadzieję, że macie za sobą udaną pierwszą część dnia i łapiecie teraz chwilę relaksu, bądź relaksujecie się od rana. Pozdrawiam całą ekipę naszego Radia Larmo na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół. Przed momentem zakończył audycję Johan. Johan, ja Ci pięknie dziękuję za przeprowadzoną fajną audycję i w upominku muzycznym mam dla Ciebie tę oto piosenkę.

To był utwór skierowany do naszego Johana w podziękowaniu za przeprowadzoną audycję. Johan, pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinkę i życzę Wam fajnego, miłego wieczorku. Kochani, zanim przejdę do dalszej części audycji, chciałam Was poinformować i przypomnieć Wam również miło, że dzisiejszy wieczór potrwa, jeszcze potrwa. O 20:00 zapraszam na audycję naszej Gabi Chorzowianki i niemieckie szlagiery, a od 22:00 Gabi będzie nam dalej umilała wieczór śpiewkami z naszego placu. Teraz o szczególną uwagę proszę wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów, którym z okazji ich urodzin życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia, pomyślności, samych serdeczności i wszystkiego pięknego na każdy dzień i dla Was piosenki dwie. Muzyka łączy pokolenia, urodziny, taki tytuł, a później kolejny utwór zaraz potem.

No kochani, już była piosenka dla naszego Johana w podziękowaniu za przeprowadzoną audycję. Były piosenki dla naszych dzisiejszych solenizantów, więc teraz skakujemy już na takie właściwe tory. I na rozgrzewkę, na początek proponuję Wam trzy utwory. Pierwszy zespół Angelika, Kiedy lato jest gorące, Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Fest to zabawa, a to my, włoski rejs. Kochani, konsolka pozdrowień jest otwarta, jeżeli macie swoje życzenia muzyczne, zapraszam, a tymczasem zapraszam na posłuchanie tych piosenek.

Ja pięknie witam na konsorcie pozdrowień Kasię oraz pięknie witam również Georga Skręt. Witaj Georg. Kasiu, witaj serdecznie. Kasia pisze, cześć Aga, pozdrawianie, pozdrowienia płyną od nas dla Ciebie i rodzinki, redakcji, radia i słuchaczy. Miłego wieczoru. Kasiu, dziękuję Ci pięknie za pozdrowienia. Przekazuję je oczywiście do redakcji, radia i słuchaczy. Ciebie pozdrawiam bardzo cieplutko i życzę Wam miłego wieczorku również i dla Ciebie Jacek Wilski zaśpiewa i dla Was, kochani słuchacze, Beata Mańkowska, a zaraz po niej Andrzej.

i pięknie witam Cię teraz z Georgiem z Köln. Georg pisze, witam Cię Agnieszko na Twojej audycji, życzę Ci miłego grania, serdecznie pozdrawiam całą ekipę radia wraz z kierownictwem tego całego zamieszania na czele. Wszystkim słuchaczom życzę miłego wieczoru spędzonego przy dźwiękach przygotowanych przez Agnieszkę. Podpisał się Georg z Köln. Georg, pięknie Ci dziękuję za te słowa, bo wiesz, jak to jest w tym naszym radiowym zamieszaniu, to kierownictwo stara się ogarnąć chaos, ale przy takich sympatycznych słuchaczach to sama przyjemność i pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i tle uśmiechy od całej naszej ekipy. Pięknie dziękuję za pozdrowienia. Życzę Ci miłego wieczorku i dla Ciebie Sofia Bellini Sei tutto per me. Taki utwór wybrałam i słuchacze drodzy, dla Was zespół Marza Alam o Marianno. O właśnie, dawno nie słyszałam, powiem Wam szczerze, tego utworu, dlatego go wybrałam na dzisiaj i Mariusz Kalaga, California Blue.

Kochanie, ja tak sobie teraz pomyślałam właśnie, że między innymi najlepsze w środowym wieczorze jest to, że na przykład do piątku zostały już tylko 2 doby i weekend. Dobra, kochanie, przyznać się bez bicia, aczkolwiek nikt tu nie bije, prawda, ale tak się mówi. Kto już odlicza godziny do weekendu, bo szkoda, to ten właśnie taki moment, kiedy można już sobie na to pozwolić. Drosel, gdybym mógł cofnąć czas, happy end, ja cię kocham, a ty śpisz, no ładnie. I Zenek Martyniuk, ostatni raz.

Pięknie na konsolce pozdrowień. Witam Adama z Lublińca, który pisze: witam i pozdrawiam Ciebie, wszystkich prezenterów, radio, słuchaczy i życzę miłego reszty dnia. Adam, niewzajemnie życzę Tobie również i serdecznie Ciebie pozdrawiam. Życzę Ci miłego wieczorku, fajnego. Cieszę się, że jesteś i pozwól, że przygotowałam dla Ciebie piosenkę, którą na pewno już nie jeden raz słyszałeś. Tomek Koral, mamy tylko jedno życie i kochani słuchacze, dla Was kobiety na walizkach, wschody i zachody słońca. Też dawno nie puszczałam tej piosenki, a następnie posłuchajmy Dominiki i Janusza Żyłki, to dla Ciebie na bawarską nutę.

Ja pięknie witam naszą Gabi, naszą Gabi Chorzowiankę, naszą prezenterkę, naszą kierowniczkę, naszą w ogóle koleżankę redakcyjną. A Gabi pisze w środowy wieczór, witam i serdecznie pozdrawiam Ciebie, Agnieszko, i Twoich bliskich słuchaczy od A do Z, ekipę radia, no i tego na białej sali, życząc szybkiego powrotu do zdrowia. A co do muzyki, to zostawiam to w Twoich rękach. Dziękuję i do zaś. Gabi, dziękuję Ci bardzo, kochani. Gabi zdążyła jeszcze przed swoimi audycjami, bo będą dwie, prawda? Jak zawsze w środę zdążyła przywitać się z nami. Od 20 do 22 niemieckie szlagiery i od 22 Gabi będzie dla nas grała śpiewki z naszego placu. Pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia. No i co? No i pozdrawiamy bardzo serdecznie Darka, kierownika zamieszania. Darku, jeśli słyszysz, a jak nie, to przekażę Gabi. Życzymy Ci powrotu do formy. Przekazujemy mnóstwo pozytywnej energii. Zdrowiej, wracaj do nas szybko, bo bardzo się tu brakuje. Odpoczywaj i zbieraj siły. Do Twojego wpisu, Gabi, przygotowałam dla Ciebie i dla Darka Klasik, ja dla Ciebie, Ty dla mnie, następnie Marek Szurpik, dwa serduszka, Eros Ramazowski, Aurora, taki tytuł tego utworu. Zapraszam Was, kochani słuchacze, do posłuchania właśnie tych piosenek.

i ponownie Adam z Lublińca. O, a co się dzieje z Darkiem? Pyta Adam. Adam, dużo zdrówka, a z Gabi do usłyszenia jutro na powtórce. Adamie, no jakby to ująć? Darek chwilowo odpoczywa od naszej anteny, od Radia Larmo, przechodzi rutynową rekonwalescencję, czyli ujmując, przebywa na zasłużonym urlopie zdrowotnym i regeneruje siły. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za troskę i oczywiście jutro również z Gabi się usłyszymy, bo już za 20 minut rozpoczyna swoją audycję dzisiejszą, a jutro oczywiście, Adamie, masz rację, usłyszymy się z Gabi na powtórce listy przeboju. Kochani, posłuchajmy teraz jeszcze kolejnych utworów. Tomasz Wołowacz, Wakacji ze Proszkauer Echo, Baw się i śpiewaj. I Baby Full DJ nadaje muzę. A ja Cię raz jeszcze

I jeszcze Georg Skelny pisze: Agnieszko, cieszę się na Twoją niedzielną audycję tematyczną. Ciekawe, jaki będzie tym razem temat. A tymczasem życzę jeszcze miłego wieczoru. Georg, no cóż ja mogę powiedzieć? Wiesz, że u mnie, jak już wspominałam kiedyś wcześniej, kluje się jeszcze tam w tym moim, w tej mojej główce to, co chciałabym przygotować, ale zdradzę ci, że będzie to audycja bardzo inspirująca i mocno emocjonalna. Temat wkrótce ukaże się na ramówce. Ale jeszcze muszę przemyśleć to, żeby on zabrzmiał poprawnie, o, tak to nazwę, poprawnie. I bardzo się cieszę, że czekasz już na tą audycję i bardzo się cieszę, że będziesz na tej audycji. A tymczasem życzę jeszcze miłego wieczoru, pisze Georg. Dziękujemy bardzo Tobie, Georg, również milutkiego wieczorku życzę. Kochani, to był wspaniały czas w Waszym towarzystwie. Było mi go niezmiernie miło z Wami spędzić. Dziękuję za wspólny środowy wieczór. I już za kilka minut zapraszam na audycję Gabi Chorzowianki. Ja Wam życzę miłego wieczoru. Kłaniam się i do usłyszenia. Gabi, na zakończenie audycji dla Ciebie ten pierwszy utwór, który poleci za moment i dla Was, kochani słuchacze, na zakończenie audycji drugi utwór. Chodzi o to, żebyście Państwo sobie przeczytali na stronce radia wykonawców i tytuły tych właśnie utworów. Pięknie Wam dziękuję raz jeszcze. Życzę miłego wieczoru i już zapraszam na audycję Gabi Chorzowianki. Do usłyszenia.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

I dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Meinerzhagen. Wszystkich, ale to wszystkich bez wyjątku słuchaczy, bardzo serdecznie i gorąco witam, wasza Chorzowianka, a witam na audycji szlagierów niemieckich, jak to w każdą środę bywa. I dziś też będzie opowiadane, grane i myślę, że słuchane. I pisane. Zapraszam na konsolę pozdrowień, bo ta, kochani, jest do waszej dyspozycji. Ja, tam idzie pisać, naprawdę idzie pisać. Ale do tego trzeba rączki użyć, bo bez rączek to się nie dopisać, nie? A szczególnie paluszki. Te muszą tam poklikać i to na pewno coś z tego będzie. Ja wam życzę fajnie z tego wieczoru ze mną i z muzyką, jaką mam na dziś przygotowaną. A przygotowane jest tak dość sporo. Podziękować chcę za przeprowadzone audycje naszej Agnieszce, która to przed chwileczką zakończyła swoje granie. Agnieszko, fajnego, miłego wieczoru ci życzę z twoimi bliskimi, smacznej kolacji. No a dedykacja muzyczna dziś wyśpiewo do ciebie. To jest, jest ich więcej. Beatrice Egli, Joachim Wolf, Ania Manken, Christoph Leis i dali. A naszemu Johanowi piosenka wyśpiewo Bernd Klüwe, Das Tor zum Garten der Träume. Brama do ogrodu marzeń. To jest dedykacja muzyczna do naszego Johana w podziękowaniu za jego dzisiejsze granie, za czas poświęcony. Witam też choróbki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym, bratniej duszy, a nam po prostu fajnego, miłego wieczoru. Witam wszystkich tych, którzy są z nami, słuchacie, to życzę dobrego odbioru. A teraz piosenki, jakie przygotowała do naszej Agnieszki, ale coś mi się tu poprzestawiało. Hansi Hintersee. Schöne Mädchen sind zum Küssen da. Piękne dziewczyny są do całowania. No i piosenka, jakże już powiedziała, do naszego Johanna. Das Tor zum Garten der Träume od Bernd Klüwe.

No i kochani, kartka z kalendarza też tu mam. Na tej kartce jest napisane, że jest środa 8 lipca roku 2026. Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian, Prokop i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest mi na tę chwilę nic wiadome, ale dla wszystkich tych, co dziś mają swoje święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Zaś dedykacja muzyczna wyśpiewają Die Ladine, Alles Gute zum Geburtstag. Wszystkiego najlepszego na urodziny. I już przygotowana piosenka jest, a więc zapraszam do słuchania.

Ja, kochani, dziś na mojej audycji mam pora informacji o wykonawcach szlagierowych i niemieckich. O tej, z tej młodszej generacji, których jeszcze tak dobrze nie znamy, ale ich piosenki są też bardzo, bardzo przyjemne do słuchania, do ucha. A więc zaczynamy dziś od Stereoakt, bo oni są jako pierwsi na mojej playliście. Udany duet Stereoakt zdołał umieścić dwa albumy w pierwszej dziesiątce niemieckich list przebojów w ciągu 10 miesięcy. W marcu 2021 roku szlager zadebiutował na 6 miejscu i stał się drugim najpopularniejszym albumem szlagierowym roku z 58 milionami odtworzeń. Tylko Helene Fischer udało się wyrwać pierwsze miejsce. Duetowi DJ-skiemu i producentowi 10 miesięcy później ich nowy album 100% Stereoakt zadebiutował na 8 miejscu. To dowodzi, że sukces nie ogranicza się do coverów i remiksów, ale obejmuje również oryginalne utwory napisane i wyprodukowane przez duet 100% Stereoakt. Jest pełen potencjalnych hitów od tego od tego do po elektryzujący pop i melodie szlagierowe. Wśród gościnnych wokalistów tym razem znaleźli się super gwiazdy lat 90. Jasmin Wagner, znana jako Blümchen, a także przyjaciel Stereoakt Chris Kronauer. 4 utwory wykonuje Elena Marie Engel, podobnie jak Kerstin Ott, a duet wykazuje się pewną ręką i po raz kolejny koncentruje się na pielęgnowaniu talentów. Rick po raz pierwszy pojawia się jako wokalista w utworze Wunderlampe. To prawie w 101% Stereoakt. No i Im Wagen vor mir, Stereoakt. A potem Beatrice Egli,

0: Stereo Act kontynuuje triumfalną pasę. Z najnowszym albumem Szlagier 2, wydanym w sierpniu chyba 2022 roku. Prezentuje się niczym lista największych nazwisk niemieckiego popu i szlagierów. Tak brzmią największe hity lat 60., 70., 80. i 90. w 2022 roku. Tylko absolutne klasyki od Howarda Carpendale'a. Albano, Vicky Leandros, Andrei Beck, Jürgena Drewsa, Rexa Gildo, Karela Gotha, Mariusa Müllera Westernhagen, Echt und Co. Wśród gościnnych wokalistów jest również Mike Krause. A Stereo Act zgromadził ponad 500 milionów odtworzeń i sprzedał ponad 2 miliony płyt. Zdobyli również kilkanaście złotych i platynowych płyt, a także diamentową. W sprawie rezerwować nie będziemy nic, my ale posłuchamy kolejnych dwóch piosenek w wykonaniu Stereo Act. Będzie to piosenka pod tytułem Himmel auf Erden, niebo na ziemi, a druga piosenka Gib mir, gib mir, gib mir. To będzie w duecie z Julią Lindholm. A więc serdecznie zapraszam. Piosenki przygotowane. Uszka naszpicowane. To idzie słuchać, prawda?
1: To my nadajemy rytm w sieci.

Ja, kolejną wykonawczynią na mojej playliście jest Frelka, którą sama przedstawię się mniej więcej tak. Niektórzy z Was pewnie się zastanawiają, co, czyż nie? Tak, dobrze widzieliście, jestem tym, za kogo mnie macie. Ale teraz możecie mówić do mnie Anna, Ellen albo Panna Eli. Mam wiele imion, ale w głębi duszy zawsze jestem tą samą energiczną mieszkanką północy. Urodziłam się w Bremerhaven. Moi rodzice nazwali mnie Ellen. Czasami Eli, a nawet Eli Pirelli. Moi przyjaciele nazywali mnie czasem Dat Elish, Helga Eli lub Ukuleli. Jak widać, mam wiele imion. Dlaczego więc Anna Valerian? A w jej wykonaniu posłuchamy piosenki pod tytułem Küss mich jetzt, pocałuj mnie teraz, a druga piosenka nosi tytuł Ich laufe dir nicht mehr hinterher. Nie będę latała za tobą. Te dwie piosenki od Anny Valerian, teraz przygotowane, wstawione i już słuchamy.

Jak koni Francis jest szybszy ode mnie, jeszcze nie miała być, a już jest. Koni Francis i stereoakt. Schöne Fremde Mann. Piękny, obcy mężczyzno.

No i Anna Walerian opowiada dalej tak. Moja droga prababcia ze strony matki miała na imię Anna, a mój drogi dziadek ze strony ojca miał na imię Walerian. Po moim burzliwym i ekscytującym okresie na scenie muzycznej, kiedy zapragnęłam zmiany kierunku, a potem przez zrządzenie losu znalazłam swój wspaniały zespół. I tu jest podany tytuł, ale po angielsku, czego nie mogę przekazać. A więc potrzebowałam panny w prawdziwym swingowym stylu i tak narodziła się Miss Ellie. To ja, do dziś. Ale los chciał, że moja chętna kolekcja nazw nie ustawała. Po raz kolejny, dzięki czystemu szczęściu, natknęłam się na fantastyczny zespół kompozytorów i producentów Song Design, Vival Noise i Artist Acts i przez to narodziła się wspaniała piosenka, a wraz z nią fantastyczna nowa nazwa. Ale skąd właściwie ta nazwa się wzięła? Anna Walerian i Theo und ich, czyli Theo i ja, a drugą piosenka wyśpiewają Nokis i Stereo Act. Amadeus in love. Zakochany Amadeus. Te piosenki już są przygotowane i zapraszam.

0: A na konsoli pozdrowień bardzo serdecznie witam nasza koleżanka redakcyjna, nasza Ewa Figlarka, która pisze: dobry wieczór Gabi, pozdrawiam serdecznie Ciebie i Darka, całą naszą ekipę radia oraz drogich słuchaczy. Wszystkim życzę radosnego wieczoru i proszę Gabi o coś z Twojej listy, bo na inną piosenkę nie mam szans. Posyłam 100 kusioli, by każdemu jeden wysłać, a wzięłam na kredyt te truskawkowe. Ciekawe, jak ja to spłacę. Dziękuję, do zaś, pa, pa. Ja, Ewa, drop się po głowie, drop i myśl, jak ty to wykombinujesz, co ty wykombinujesz, co zrobisz, żeby ten dług spłacić. Ja tobie pięknie dziękuję. Oczywiście wysyłam do wszystkich te 100 kusioli. Nie, wysyłam 99, a jeden zostawiam dla siebie. A więc, kochani, 99 kusioli leci w świat. Kto złapie, ten będzie szczęśliwy. Ewa, tobie i Markowi fajnego wieczoru życzę. A co do piosenek, to za chwileczkę posłuchamy czegoś. Właściwie to chyba jeszcze my nie słyszeli tego wykonawcy. Jest to Julian Dawid. A właściwie ja, bo przecież Julian Dawid był też wykonawcą, piosenkarzem w Fox Club Dry. A co tu o nim pisze, to niemiecki piosenkarz popowy Julian Dawid. Urodził się 23 grudnia 1989 roku w Mannheim. W wieku 16 lat Dawid rozpoczął naukę w Bawarskiej Akademii Teatralnej imieniem Augusta Everdinga in Monachium, którą ukończył 4 lata później z oceną bardzo dobrą w dziedzinie teatru muzycznego. Później zagrał kilka ról muzycznych, między innymi w musical w operze w Bonn oraz w roli głównego aktora Daniego Cukowa w musical Grace. A my posłuchamy dwóch piosenek: Julian Dawid, Am Ende des Tages, na zakończenie dnia, i Ein Leben ist zu kurz für dich. Jedno życie jest za mało dla ciebie. To są piosenki wybrane dla Ewy Figlarki. Dzięki za wpis.
1: Zawsze gramy dla ciebie. To jest Larmo.

W 2015 roku Dawid opuścił zespół i rozpoczął karierę solową, wydając swój pierwszy singiel Am Ende des Tages, Na koniec dnia, oraz debiutancki album Süchtig nach dir, Uzależniony od ciebie. W 2016 roku ukazał się singiel Hollywood, a w 2017 Spektakulär. W 2019 roku Dawid wydał swój drugi solowy album Ohne Limit, bez ograniczeń, a w 2022 jego najnowszy singiel Feuerfunkenregen został usunięty z programu przez stacje telewizyjne i radiowe z powodu wojny na Ukrainie, po tym jak słuchacze skarżyli się na teksty piosenek, takie jak Stoimy w deszczu, Iskier ognia i Jesteśmy rozbłyskami w nocy, uznając je za nieodpowiednie. No to chciała właśnie ta piosenka puścić, no ale Heute lassen wir es sein, taki tytuł, dziś to zostawimy, a druga piosenka In diesem Augenblick, w tym momencie, w tej chwili, te dwie piosenki już teraz za chwileczkę posłuchamy.

A teraz bardzo serdecznie witam Jola z Prudnika. Dobry wieczór, Jolu, witam Ciebie, witam też Twojego męża Mirka. Życzę spokojnego i romantycznego wieczoru. A Jola pisze, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Ciebie, Gabi, jak i wszystkich słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Gabi, Darka, naszej Bożenki, Oli, jak i wszystkich słuchaczy. Życzę Wam wszystkim miłego wieczorku wraz z piękną melodią w tle, uśmiechu oraz pozytywnej energii na jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że będzie miły i słoneczny. A wybierz, Gabi, proszę piosenkę dla wszystkich bez wyjątku. Miłego wieczoru, buziaki dla Was, serduszka dołączone i dziękuję. Tak napisała Jola z Prudnika, nasza koleżanka redakcyjna. Jolu, Twoje pozdrowienia myślę, że dotarły do wszystkich wymienionych, jak też do wszystkich słuchaczy. Ja Tobie pięknie dziękuję za pozdrowienia do mnie, do Darka. Przekażę przy okazji. Serduszka wysyłam, a co do piosenek, to dwie przygotowane są. Charlene w duecie z Semino Rossi. 13 lipca 2024 roku ukazał się utwór La Musica de mi Corazon, nagrany przez Charlie Hebdo wspólnie z Semino Rossim. To jeden z najpiękniejszych duetów szlagierowych wszechczasów. Utwór miał swoją premierę na żywo w Starnach am Wörthersee, bezpośrednio nad jeziorem Wörthersee. A ja, ta miejscowość się tak nazywała i to leży nad jeziorem Wörthersee. Piosenka ta to zapowiedź długo oczekiwanego nowego albumu. A słuchającego albumu studyjnego, ja ślepo jak nie wiem, Semino Rossiego. Magical Moments, debiutancki album Charlin, który jest już w pełnym rozkwicie, ukaże się w 2025. No to już powinien być ten album, nie? Ale my go jeszcze nie otrzymali. Te piosenki, ale mamy. Semino Rossi i Charlin, Musik meines Herzens, muzyka mojego serca, a druga piosenka w wykonaniu Charlin, Dich, Luft und Liebe, Ciebie, powietrze i miłość. A to piosenki do wpisu od naszej Joli z Prudnika.

No i ciąg dalszy o Charlene, która uosabnia to, czym muzyka szlagierowa była kiedyś i czym powinna pozostać. Wyrafinowaną rozrywką z sercem, emocjami i muzyczną doskonałością. W czasach, gdy granice między popem, szlagierem i prostą muzyką imprezową często się zacierają, Charlene pozostaje wierna swojej wizji i nadal koncentruje się na autentyczności, jakości i autentycznych emocjach. Swoim nowym singlem Du willst es doch auch, też tego chcesz, wydanym 3 lipca 2026 roku, po raz kolejny podkreśla swoje ambicje. Utwór łączy silne emocje z nowoczesnym, określonym pejzażem dźwiękowym i odsłania blask, który zawsze charakteryzował niemiecką muzykę pop. Urzekająca, elegancka i pełna pasji. A Charlene udowadnia, że muzyka niemieckojęzyczna może być wyrafinowana, nie tracąc jednocześnie bezpośredniego kontaktu z publicznością. A więc posłuchamy tej najnowszej piosenki od Charlene, która dopiero kilka dni temu wyszła. Charlene, du willst es doch auch. Przygotowane i za chwilkę posłuchamy. A druga piosenka od Charlene in den Herzen wird... Nie ta. Charlene, sag lieber nichts. Lepiej nic nie mów. Te dwie piosenki już są przygotowane, wstawione i ja zapraszam do słuchania.

szybkiego powrotu za stery radia. Pozdrawiam całą ekipę radia i wszystkich przed głośnikami i życzę fajnego muzycznego wieczoru z tymi interesującymi informacjami, które tej muzyce towarzyszą. Georg z Köln. Fajnie napisane, dzięki Georg, cieszy mnie za miłe słowa, dziękuję. Tobie i Twoim bliskim jeszcze dali fajnego słuchania życza. A co do piosenek, to Sommer Nacht in Rom od Gigi Anderson i Stereo Act z płyty 100% So wie wir sind. Tacy, jacy jesteśmy. To są piosenki do wpisu Georga z Köln, któremu pięknie dziękuję. Fajnego wieczoru dali życzę.

No i kochani, ta część szlagierów niemieckich, ta część audycji dobiega, zbliża się ku końcowi. Mam jeszcze 3-4 piosenki, szlagiery niemieckie, no a potem coś niecoś ze śpiewek z naszego placu, czyli coś śpiewanego po śląsku, po polsku. No i jakby miało być jakieś życzenia muzyczne, postaram się je spełnić. Jak będzie. A teraz posłuchamy Linda Hesse i Sternstunden, Sunrise Gino Amore, Patrick Lindner, komm, mach das nochmal, chodź i zrób to jeszcze raz. Zapraszam więc do słuchania. No i życzę jeszcze dalej fajnego, miłego wieczoru, a tym, co wybierają się już spać, to dobrej nocy, pięknych snów, no i uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi.

Ja, kochani, tak szybko ten czas leci. 2 godziny minęły, jak z bicza czasnu. Chciałabym jeszcze podziękować 2 piosenkami za udział w audycji. Oliver Haidt, Rosen der Liebe, czyli Róże Miłości, Norman Langen, Mein Himmelbett ist einsam. To są piosenki, którymi zakończa audycja szlagierów niemieckich. No i zaproszę na godzinkę jeszcze pobycia ze mną i ze śpiewkami z naszego placu, czyli śpiewane po śląsku, po polsku. No czy może jeszcze jakieś życzenia muzyczne będzie do spełnienia, to postaram się to też zrobić. A na razie Oliver Haidt, Rosen der Liebe.

No i witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy jeszcze nie poszli spać, zostali ze mną. No i słuchacie Radia Larmo, a audycja prowadzi Gabi Chorzowianka. Zapraszam na śpiewki z naszego placu. I tak też jak śpiewki z naszego placu to Hanuta, Amory mi w głowie i Adam Herz, Śląsk, Kawa i Ty. Piosenki już są przygotowane, a ja zapraszam do słuchania.

A kto jeszcze spać nie idzie, ten może też potańcować z Dresdeńko. Kuba, zatańcz ze mną, mała, a potem Krzysztof Pietrek i szczęśliwe chwile.

Piekarskie Trio to trzyosobowa kapela grająca klasyczną śląską muzykę taneczną, wzbogaconą elementami muzyki literackiej i góralskiej. Utwory utrzymane są w biesiadnym klimacie z tanecznym rytmem, często inspirowane wspomnieniami i śląską tradycją. Zespół ten pochodzi z Piekar Śląskich na Górnym Śląsku. Działa oficjalnie od 2000 roku i tworzy go trzech muzyków. To teraz dwie piosenki w wykonaniu piekarskiego trio Licz na siebie i Miłości Czara.

Jego piosenki łączą pop i rock z elementami bluesa. Cechują je gitarowe brzmienia i charakterystyczna chrypka wokalu. Czy wiecie, o kim mowa? Teksty są refleksyjne i dojrzałe. Opowiadają o życiu i miłości. Na scenie często występuje z pełnym składem instrumentalnym, preferując granie na żywo z zespołem. Pochodzi z Rudy Śląskiej, gdzie się urodził i mieszka do dziś. Na scenie zadebiutował w 2013 roku, choć muzyką zajmował się już wcześniej, początkowo pod pseudonimem Łysy. Najważniejsze sukcesy w krótkim czasie zdobył liczne z jego utworu. Przez wiele miesięcy utrzymywały się na szczytach list przebojów śląskich rozgłośni. Piosenka Co w życiu mem została wybrana śląskim szlagierem roku. Roku 2015 Radia Fest, pozostając przez rok w czołówce listy. Ponadto zdobył 3 nagrody Diamencik w Radiu Piekary za przeboje Co w życiu mym, Wygram z losem, Dzieckiem być. Najbardziej znane utwory Co w życiu mym, Wygram z losem oraz Finansowy raj, Dzieckiem być czy Baby ja myślę, te przeboje często zajmowały pierwsze miejsca na listach i doczekały się teledysków telewizyjnych. A Piotr jest z zawodu także przedsiębiorcą. Prowadzi dużą firmę cateringową i organizatorem biesiad. Zanim zaistniał solo, grał jako perkusista w zespołach rockowych. Jego scenicznym pseudonimem był kiedyś Łysy. Pod takim nazwiskiem ukazywały się pierwsze nagrania na składkach. Na składankach. Ja posłuchamy Piotr Herdzina, Taka miłość i w dzień czy w nocy.

Ja, kochani, jutro mamy co? Czwartek, 9 lipca roku 2026. Audycje, jak to w czwartki zawsze bywa, od 18 do 20. Lista przebojów na bis, powtórka z ubiegłej niedzieli. Ta audycja poprowadzi moja osoba. Zapraszam. I o godzinie 20 bardzo serdecznie zaproszę na audycję naszej Ewy Figlarki. Tak wygląda ramówka w tej chwili na dzień jutrzejszy. Czy tam się coś zmieni? No to wiecie już. Patrzeć w ciągu dnia, informować, zobaczyć co i jak. Abyście niczego nie przepasowali. A za dziś pięknie dziękuję. Dziękuję za udział w audycji, za żeście byli, żeście mnie wpuścili do waszej domu z moją muzyką. Za to wszystko bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy, zdrowia, no i uważajcie na siebie. Pożegnam się piosenkami Mirosław Jędrowski, Tu jest mój dom. Fajtas, Żyje się raz i... A ile mierz odleciałem dziś. A jo powiem dobranoc, trzymajcie się i do usłyszenia. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Mainzagen. Dobranoc, pa pa.

kochanie, nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach, świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie, cokolwiek ma być.